najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźli

Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

chcę stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

0: ziemianiną pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: tutaj ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
2: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
3: Teraz siedzę w Polsce.
0: Ale najważniejsza jest przyjaźń.
2: I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szarpie.

leżaki, fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki.

Światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

Puszczę na sudziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszyć. To ja.

thanks to Pro. Thanks to

jest wyjątku. Wszyscy

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

to work and slide, to serious things, to silly stuff.

0: Rosjanów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dół.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: już. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

0: no more.
1: Masz trochę odwagi.
2: Może mam.
1: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
2: No ale ja...
1: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

flashbacks.

fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, paki.

0: Alternatywnie o muzyce klasycznej w audycji Alteracja. Zaprasza Michał Dziamara.
1: Sobota, godzina 18. Michał Dziamara, kłaniam się nisko i z naszego studia przy ulicy Waryńskiego w Warszawie po raz ostatni w te wakacje zapraszam na odcinek lata z Alteracją. Dziś towarzyszyć nam będzie nasz dobry przyjaciel, weteran radioaktywnego Wojciech Twarowski.
2: Tak, z chęcią bym towarzyszył, zwłaszcza jak włączono już mikrofon, natomiast nie mogę się z tobą zgodzić, Michale, bo wiele osób już skończyło wakacje w tym momencie.
1: Wakacje, bardziej lato, które trwa do 21 września,
2: dobrze,
1: więc jeszcze się łapiemy. I dziś, no właśnie, żeby się wyrobić, to wylądujemy sobie w kilku krajach Ameryki Południowej, dla których miejsca zabrakło w te wakacje wojtkowe, czyli lipiec, sierpień. Dziś lądujemy, słuchajcie, w Panamie, Boliwii, Chile, Kolumbii oraz Wenezueli. Tak jest. Kolejność była przypadkowa. Mówiłem znikąd, czyli z głowy. Natomiast naszą muzyczną wędrówkę dzisiejszej soboty rozpoczniemy sobie od Boliwii, która bardzo silnymi garściami czerpie z muzyki ludowej. Słów kilka będzie po utworze, no bo ile można mojego gadania słuchać. Zulma Jugar na dzień dobry.

Styl Huayno na dzień dobry. Nazwa może niezbyt apetyczna dla nas tutaj w Polsce, natomiast sam kawałek myślę bardzo dobrze ten styl opisuje. Było ludowo, było bardzo energicznie, wszak jest to muzyka również taneczna. Tutaj charango, quena, gitara nadają właśnie tego takiego szybkiego tempa. My zostajemy sobie oczywiście w Boliwii i wsłuchamy się w kolejny bardzo ważny gatunek wywodzący się z społeczności afro-boliwijskich w tym przypadku. Świetny przykład tego, że no właśnie muzyka tego regionu nie jest wyłącznie indiańską muzyką andyjską, ale właśnie również posiadającą taką bardzo swoistą etykietę. Tutaj utwór, który myślę, że znacie, ale możliwe, że nie wiedzieliście, że nazywa się Llorando Se Fue.

0: Jarando se fue od Los Kiarkas. Wysłuchaliśmy właśnie stylu Saja, choć melodia znana. Wojciechu, kojarzysz może te brzmienia?
1: Tak, rzecz jasna, kojarzę. Nawet nie wiem, czy kiedyś nie z anteny alteracyjnej, ale może mi się wydaje. Mhm. Jest to muzyka, w której zdecydowanie tutaj gustujesz, lubisz ją nam prezentować i zastanawiam się dzisiaj, czy nie powinniśmy przemianować alteracji na przykład, nie wiem, twoja dawka muzyki tanecznej.
0: No myślę, że tak, chociaż tutaj jeszcze nikt nam w studiu nie tańczył, także Wojciech, może
1: kwestia czasu.
0: Kwestia czasu, coś jeszcze bardziej tanecznego trzeba zapodać. A powiedz, czy może ten styl Saja był ci wcześniej znany?
1: Wiesz, tak, coś nie wieczorem, nie, może powiedzieć tak, jestem jego świadomy, natomiast myślę, że po tym utworze muszę więcej uwagi mu poświęcić.
0: Dobrze, no to wsłuchujemy się w tej chwili w Morenadę od Savi Andini.

0: Słuchacie audycji Alteracja w Radiu Aktywnym.
1: Saviandinha i Mantilla de Vicuña. Morenada wybrzmiała, styl związany z kulturą La Paz. Bardzo marszowy, taki dostojny, repetytywny w pulsie Wojciechu. No skoro tamten był taneczny, to czy ten tutaj zaraz zaczniesz może jakiś marsz prezentować wojskowy?
2: Owszem, troszeczkę marszowo tutaj było, natomiast w trakcie odsłuchu zacząłem zastanawiać się, zresztą sam to usłyszałeś, czy można by tutaj klaskać albo tupać na dwa.
1: Tak, dokładnie. Świetny. Wojciech jest po pierwszym stopniu szkoły muzycznej. Widać, że nie poszło w las. Tak jest, tutaj rzeczywiście to dwa jest bardzo, bardzo istotne i my tu z Wojciechem w naszym studiu niejednokrotnie w takim unisonie trochę dwaj w obuwiu sportowym pewnej amerykańskiej firmy, żeśmy stukali, więc mam nadzieję, że Państwu również ten utwór sprawił tyle radości, co nam. 17 minut po godzinie 18 i dziś również około 17-18 stopni było. Mam nadzieję, że spacer jakiś w to wrześniowe popołudnie odbyliście, a jeśli nie, to myślę, że jeszcze słońce chwilę na niebie będzie, a my przenosimy się do Wenezueli.

0: Concierto en la Janura od Juana Vicente Traby. Styl choropo. Myślę najważniejszy styl wenezuelski. Wojciechu, czy może słuchając naszych alteracji, niejednokrotnie realizując ten styl, już kiedyś zapamiętałeś i z jakimś utworem albo wykonawcą kojarzysz?
1: Czy to jest... Nie wiem, czy ja się zapisałem dzisiaj na jakiś quiz.
0: Tak, robimy wspomnienie akty wtorku dla dinozaurów radiowych i to jest czas na... Jaki to był konkurs z Januszem Piechocińskim?
1: Tak, z Januszem Piechocińskim, ale już niestety skończył się ten konkurs. To, co jest najlepsze, niestety musi przeminąć. Jeśli zaś chodzi o muzykę wenezuelską...
0: O choropo, muzykę równin.
1: Ach, ciężka sprawa, słuchaj, no myślę, że nieraz już coś prezentowałeś, ale czy mi zapadła jakaś nazwa w pamięć, nie mogę.
0: Antonio Lauro i jego różne prezentacje choropa, ale też taka cudowna płyta, którą tu parę razy graliśmy, Johna Williamsa, El Diablo Suelto, właśnie z muzyką wenezuelską, tutaj ta taka harfa wenezuelska, do tego quattro i oczywiście gitara, to wszystko w takim kołyszącym arpeggio. Może to jest taki troszeczkę styl błahy, kiedy go słyszymy, natomiast naprawdę wymaga niezwykłej wirtuozerii i ekwilibrystyki, żeby go wykonać. Tego możecie być pewni. My zostajemy sobie jeszcze na chwilę w Wenezueli, ale już powoli zapinamy pasy, bo będziemy lecieć do kolejnego.

0: La Grey Zuliana od Ricardo Aguirre. No właśnie, tutaj nazwa nam troszeczkę już podpowiada styl, którego wysłuchaliśmy. Była to Zuliana. Muzyka związana z Bożym Narodzeniem, jednak do słuchania nie tylko w tym okresie. No i tutaj myślę, rzecz charakterystyczna to jest ten dialog. Dialog pomiędzy chórem a śpiewakiem, a solistą. To wszystko w takim bardzo wyraźnym rytmie perkusyjnym. Naprawdę wspaniałe są te style południowoamerykańskie. Mam nadzieję, że właśnie dzięki tym naszym sobotnim spotkaniom staną się wam bliższe i będziecie mogli sobie wyrobić te ulubione. Dziś Wojciech Twarowski z nami, przypomnę, w studio i z tego, co dobrze wiem, to Wojciech chyba najbardziej tą Brazylię jednak lubi i bossa nowe.
1: Tak, no niestety jestem trochę bardziej jazzowy niż latynosko-amerykański klasyczny, więc najbliżej jest mi jednak właśnie ta bossa nowa. Nasłuchałem się trochę samby, później w bossę poszedłem, ale oczywiście taką muzykę, jaką ty preferujesz, zdecydowanie potrafię docenić.
0: No ale jednak chyba najbliżej rzeczywiście Tom Jobim i ten latynoski.
1: Może nie Tom Jobim, wiesz, szczerze, on dla mnie jest tym jednym Amerykańcem pośród w Brazylii. No to nie jest jednak prawdziwa bossa nowa, niestety, przykro mi. Jobimie, mimo tego, że jest jednym z pionierów tego gatunku, to trochę mam do niego pewne żale, natomiast tak.
0: A kto jest twoim ulubionym jednak artystą bossanowy?
1: Myślę, że tego dowiemy się po kolejnym wejściu.
0: Macie w takim razie po co czekać.

0: No i skończyło się. La Cueca de los Poetas, Violeta Parra śpiewała. Wojciechu, do jakiego kraju polecieliśmy? Z czym ci się to kojarzyło?
1: Oj, wybacz, niestety trochę odleciałem teraz.
0: Wojciech odleciał? No właśnie, no odlecieliśmy do Chile, tak jest. A Wojciech z nami odleciał do Chile, gdzie zastaliśmy styl cueca, narodowy taniec Chile, jeden z najważniejszych stylów. No i tutaj rzeczywiście też ten do trzech podział bardzo istotny, ważny, tak jak wcześniej. Na dwa, co Wojciech bardzo trafnie zaobserwował. No ale napięcie rośnie, ponieważ czekamy na werdykt. Kto jest ulubionym artystą brazylijskim Wojciecha?
1: Tak, brazylijskim, jeśli chodzi o stricte bossa nova. I tak sobie myślę, słuchaj, jest tutaj wiele do rozważenia aspektów, no bo można patrzeć na to brzmieniowo, a można patrzeć na samo znaczenie w rozwoju gatunku. Natomiast jednak, jeśli spojrzeć na ten drugi aspekt, no to bez dwóch zdań będzie to João. I teraz sam nie wiem, jak się wymawia nazwisko. Niestety nikt mnie nigdy nie nauczył, bo nie miałem takiego świetnego nauczyciela od gitary, jak ty, Michale, nim jesteś.
0: Dziękuję bardzo.
1: Gilberto. Czy Gilberto? Gilberto, jednak Gilberto.
0: No pięknie. Ja powiem szczerze, że moim nauczycielem radiowym był Wojciech Twarowski, więc to dzięki niemu mogę teraz nacisnąć guzik, fejderem posunąć i z głośników u was popłyną takie dźwięki.

0: Minęła 18:30.
1: Tonada za nami, La Hardinera od Violetty Parry. Tonada, styl bardzo liryczny, bardzo nostalgiczny, emocjonalny. Tutaj gitara rzeczywiście pełni taką rolę bardziej kolorystyczną, harmoniczną, akompaniującą. No i właśnie ten tekst, pewna barwa głosu wpływa na ten idiom latynoski saudade. To tutaj myślę właśnie w tej tonadzie niezwykle słyszalny. No a my wsiadamy w samolot i lecimy dalej. Tym razem do Kolumbii, w której możemy spodziewać się kumbii.

0: Alteracja w radioaktywnym.
1: Wybrzmiała Colombia Tierra Querida. Przykład muzyki, która, no właśnie, czy to jeśli chodzi o Brazylię, Argentynę, czy właśnie Kolumbię, stanowi pewne zderzenie Europy i tych stylów napływowych z Afryki. Tutaj muzyka bardzo mocno instrumentalna, ruchliwa, taneczna, hipnotyczna. No i właśnie pierwsze skojarzenie moje to jest z tym, że może się naszemu dzisiejszemu gościowi podobać, ponieważ troszeczkę big bandowo, jazzowo się zrobiło, Wojciechu. A jak ten styl?
2: Tak, owszem, było trochę jazzowo, trochę orkiestrowo, trochę było tych synkop, ale w ogóle całe po prostu instrumenty, trąbki, prawda? No jest zupełnie to co innego niż poprzedni utwór, gdzie po prostu mieliśmy jedną gitarę w tle. Natomiast ja w trakcie zastanawiałem się, co dokładnie oznacza Colombia Tierra Querida, no bo Tierra to jest ziemia, Kolumbia możemy się domyśleć.
1: Ja nie wiem, Kolumbia?
2: Ty nie wiesz?
1: To chyba...
2: No chyba Kolumbia, co?
1: A, no dobrze.
2: A Tierra to ziemia i jak sprawdziłem,
1: wow,
2: to... Słuchaj,
1: dziękuję.
2: Michale, znaczy to Kolumbio ukochana ziemia. Więc jest to utwór chyba patriotyczny, bardzo z tego, co czytam, znany, kolumbijski.
1: No, myślę, że tam rzeczywiście te rzeczy narodowe niekoniecznie się nam muszą kojarzyć tak jak w Polsce z pewną czasem. No nie chcę używać słowa przaśnością, ale no właśnie, nawet z taką zabawą i z imprezą po prostu.
2: No
1: więc...
2: właśnie tak, oni mają inną tą muzykę narodową. Zastanawiam się, czy dla nich ta muzyka wydaje się przaśna, skoro dla nas wydaje się taka imprezowa i taneczna.
1: No właśnie, nie wiem, czy stają wtedy na baczność i prawą dłonią chwytają się za piersi, czy jednak inny. No tutaj w lipcu mówiliśmy sobie, że Ekwadorczycy weselą się słuchając smutnej muzyki, więc w Kolumbii może po prostu potrafią się bawić. Tam słyszałem, że...
2: Może tak. A może ich muzyka ta nudzi, a nasze pieśni patriotyczne by ich pobudzały. Kto wie.
1: Dobrze, to 11 listopada wybrzmi Rota, a teraz Legota Frida.

0: Lagota Frida od Carlosa Vivesa. Wojciechu, było imprezowo? Było tanecznie?
1: Było bardzo tanecznie. Myślę, że ten akordeon zwłaszcza nam tutaj pomógł. Lubisz akordeon, Michale?
0: Pomidor?
1: No bo cały czas mam wrażenie, że są trochę potępiane w szkołach muzycznych, mimo tego, że na przykład w mojej szkole muzycznej była klasa akordeonu i co więcej prowadził ją dyrektor szkoły.
0: Powiem tak, bardzo lubię akordeonistów. Wszystkich moich kolegów i koleżanki.
1: Ale nie lubisz ich instrumentów.
0: I profesorów z uczelni. Też bardzo ciepło wspominam i pozdrawiam, bo akordeon jest gitarze bardzo bliski. Nie, czy lubię? Oczywiście, że lubię akordeon. Pewnie, że lubię akordeon, tylko nie w tramwaju. Oczywiście nie. Natomiast tutaj oczywiście zostaliśmy w Kolumbii cały czas i styl Vallenato. Styl związany z taką właśnie troszeczkę akordeonową pieśnią. Tutaj ten akordeon stanowi podstawę brzmieniową właściwie oraz właśnie tutaj ta bardzo silna powtarzalność rytmów, tak jak paseo, son, meręż czy puja. Bardzo imprezowa muzyka, z jednej strony właśnie ludowa, a z drugiej współczesna. Bardzo fajna taka reinterpretacja tradycji. Tutaj Carlos Vives wykonał świetną robotę. Także taki akordeon to my lubimy. 15 minut dzieli nas od godziny 19, także coś musimy troszeczkę nasz lot przyspieszyć. Paco Galen.

0: Ay, cosita linda, mamá.
1: No myślę, że już bliżej gustów jazzowych Wojciecha dzisiaj nie wypłynę na antenę, ponieważ ten styl poro jest najbardziej zbliżony właśnie do takich dużych zespołów big bandów z potężną sekcją dętą, tutaj z takim silnym pulsem tanecznym, ale też z istotą aranżu, ponieważ właśnie w jazzie, w big bandzie też to ma znaczenie. Poczo galeo, ay cosita linda wybrzmiało. Wojciechu, czy w twoje gusta to się ten styl wpisuje poro?
2: Wiesz, ja szczerze przyznam, że ja jazzu słucham raczej mniej big bandowego, jakby small bandowego, więc o ile doceniam twoje starania, to niestety ciągle jesteś daleko od mego gustu, natomiast nie, to naprawdę bardzo fajnie. Jeśli tutaj mówisz o rzeczy wspólne z jazzem, to też trudno mi powiedzieć do końca, o czym był ten utwór, ale tak wnioskując po ostatniej linijce, tam to ay cosita linda, mama, trochę takie flirtujące to było, prawda? Trochę takie, nie wiem, co to mogłoby znaczyć, ale przypuszczam, że to był jakiś flirt, a przecież tam tematy taneczne to jest core, powiedzmy, rdzeń muzyki jazzowej, prawda? Mhm. Więc tak, to jest blisko tego gatunku.
1: No tak, tutaj utwór myślę troszeczkę mniej patriotyczny niż wcześniejszy, chociaż kto tam wie, jak to

0: Tamborito i El Tambor de la Alegria Lucy Schaen. Dokąd polecieliśmy, Wojciechu?
1: Ojej, bardzo, bardzo to było bębnowe, bardzo rytmiczne.
0: Tak.
1: Może chciałbyś mi coś tutaj podpowiedzieć, jaka część tej Ameryki Południowej to będzie?
0: Taka między, powiedzmy, rzeczywiście kontynentem, a

0: Ameryką Północną, tam jest kilka takich
1: między
0: krajów.
1: Między kontynentem a kontynentem.
0: Tak, takie Latin.
1: Nie wiem, jakaś Kostarika, nie Kostarika.
0: Blisko, tam rzeczywiście w tekście ten kraj był kilka razy wymieniony.
1: A to może Panama.
0: Dobrze. Mamy to. Wojciech Twarowski zgadł. I widać, że dobre ucho u tego Wojciecha, ponieważ rzeczywiście tutaj podstawą z kolei są te bębny.
1: No trudno nie zauważyć bębnów. Myślę, że do tego nie trzeba ani wielkich, ani dobrych uszu.
0: Tak, natomiast tutaj rzeczywiście bębny oraz po raz kolejny wraca nam dialog między chórem a solistą. Tutaj właściwie...
1: response.
0: Tak, troszeczkę taki poprzednik i następnik, więc jak widać, niezależnie od kraju, ta forma fala przypływa, fala odpływa. Nie, ten schemat jest bardzo chętnie powtarzany i dobrze się przyjął. No a my wysłuchamy jeszcze stylu, który myślę jest ciekawy z perspektywy gitarzystów. Także wszystkim gitarzystom ten utwór będziemy dedykować, to za chwilkę. Wojciechu, a ty powiedz, czy Panama jakkolwiek kiedyś cię muzycznie już zaskoczyła, czy raczej odkrywasz ją pierwszy raz dzisiaj?
1: Tak.
0: Tak, odpowiada Wojciech Twarowski. Myślę, że Wojciech przed obroną pracy magisterskiej się przygotowuje i to tak oczywiście to będzie wyglądać, Wojciechu, także się nie przejmuj. No, gitarowo niech się nam stanie.

Los folkloristas. Na koniec naszej audycji muszę Państwu z Państwem podzielić się pewną prywatą, ponieważ tworząc tę audycję oczywiście cieszę się, że mamy stałe grono słuchaczy, jednak najbardziej cieszę się, że słucha mnie zawsze moja żona i dostałem właśnie SMS-a. Bardzo ładna audycja, kup proszę kilo śliwek. Także wszystkim mężom również przypominam, żeby zrobili zakupy, bo jutro niedziela. Dziękuję wam za dziś. Na do widzenia będzie Alfredo Gutierrez. Zakończyliśmy tym samym cykl Lato z alteracją. Wracamy do muzyki poważnej, która nie zawsze musi być poważna. Tutaj wywiady przed nami, różne style też związane z okolicznościami świątecznymi. To wszystko na najbliższe miesiące. No i kto wie, może za rok również w czerwcu rozpoczniemy sobie lato z alteracją. No a te nasze sobotnie spotkania pomogą nam ten okres zimowo-jesienny przetrwać. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.

episode.

mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: już. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę. Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

lepiej nie mówmy nikomu,

zechciej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal do mówki, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci spec

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jestem lśniem.

poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie, jestem niebem, dla was rozciągam się, mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

lekarzem jest samotność, która zjawia się.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą z brukami. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z

cię, właśnie nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się prosić o więcej.

happens every night. Present company, excluded every time.

Sometimes friends are mean.